0: Dětí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Music Show.
1: Piatok od 6 na Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Next Generation.
2: Next Generation.